0: Lennart.
1: Jen dva, jen dva, tri.
2: Jen dva. Mali i poslovni oglasi Radija Lennart.